0: stał to myślenką zadarzyć. A każda mińca ma dwie strony, aż jedna z nich już nie chce rany.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádio Viva.